Kelly. Agere chorwenyu kibroti juari tap kamugail kala miten ndani ak chito noto nekurene kale kimeto en olipo konoin kole tuko tune Devin Malole ngap tilon wakabusare kala miten ndani nebo nguvu kilindo nelo lipo chepkebet kala